Andaluzijsku serenadu, baskiljski kapričo i komad Navara Pabla de Sarasatea interpretirali su violinista Salvatore Accardo i pijanistkinja Laura Mancini. Sledi svita za orkestar opus 27a kompozitorke Cecile Chaminad. Svira simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Martina Yatesa.